wiecie, lubim wiecie, bo wciera, a mniej jak zajtra. Lubim cię stale, więc nawzdy niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwa ja ludzie, bo wielką świecie, którzy chcą po sobie nieco zanichać. Nieco wygnę, ani zabudnę.